jo, Mažo, Mažo, ti jes pokažem kaj delamo tu pri nas, okej? Okay? Jo, v mestu imamo en kup deklet, najlepšo more six pack imet, a to so le sanje, verjemte mi,